0: ungatatazeli umamele uTrue FM
1: like no one else.
2: Zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, zigga, z